Aiwara, ane de, ane rongorong response aki, ata kantani ngapa, ata panin nakoi mengurai kina nata muantai. Ante daya yu emawa terai nakantani ngangkani rokon na utare pon. Nako naranampane isu wane mewa aki, ata poro uowa, awa isu wane mewa.